Ed Ejekum Japan di ni. Ed Ejapon. Eyadum. Adumara kwa ene rade edia kraye abepem sabre. Enfi enyume na yenyan sebi. Nemum na dom na odia dom yen. Ama yedasote enkwemu ne. Na domara kwa. That's right. Yen shenen munya. Yen yina ye. Ni enkamfuni din. En chira mansen yina se. Yen yako pa on. Osu na okron. Na ochen won yina.